La salta sosa moj. Bar čokletni oj golad, mint etko moj, moj čolad. Hada lepke še lesel, merčok, merčok, merčok, fuj.